Akcija u marketima Ženeva Evroes sladoled 1600 ml, Capri najlepše želje 489,90, Oblandece 210 grama 129,90.